wszystkie rzeczy do mózgu czytają. Jeśli słyszą, już chodzą, moją panią, już tam się daje. Kącie było lat, ile mi to leżało, i fiżą tylu wyznawa. Mierzą kizes, mogą skierować tyle